gutangura kwifurizanya igitondo cyiza amuco mutangura kutwakora kuri 638 60 77 80 86 cyange 72 amajana 344 ijana na 6.

kwezi nukwa gata ndatu umaka nubi umbibili na minungiri na gata ndatu Mika bugijima mwini kumwena Koffi Olivier Weli Nwari Kuri ndarero ubwo butumwa bwanyu Gato na itumbiza tuno turimbo zitandukanye cyane cyane twa hano iwacu Twandikira kuri 72 344 kugira ngo muze mutwandikire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu mukiwano Kamkiwano iwanyu Manatu doze tumishikiza uje juwe Muko musanzwe muwizi kumwebwe Muri jisho ry'abatware

0: mu ntambara ibukwa amateka akibagirwa amaraso yamenetse no gutanga igitambo nta gutanga umuguta oya nta gutamba umuguta
1: yo
0: erinya erinya gangenze munago
2: tika beats

0: ま昭和。
1: Radio Indonde Culture. Radio Indonde Culture 88.2 99.9 MHz.
2: Weka shida chini, Brasil juu, tujipongeze, sijali wanafiki.